Bakusala kambe, bakusala, bakusala kambe, ni wakufuga, ni wakufumba.